0: kwa kirundi munywanyi ku murongo alo
1: kombera kombera ni sawa
0: ego ni sawa cyane tuyaganandi
1: yagana juma juma ngaku kwihona
0: ah bwana juma
1: eh juma juma dihano
0: umeze neza bwana juma
1: yemeje neza urukinare kapisa sindi nawe
0: bimeze neza cyane
1: kombera kombera reka mpere ku ntacyo wewe nyene
0: ehe
1: Aime kepono mutewa wanje bamwita matabo penasi
0: ego
1: ekibona no oma kato ngai wacho nyenda mubyati niwe hangana niko bimeze muse
0: mhm
1: ekibona no obitani ukuri ngai wacho
0: ego

0: Ikiganiro ni turamukanye tube turarinjura kibandanya uwundi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Ngera mutamba bwana Kongole ni sawa.
0: Ego ni sawa tuyaganande.
1: Komura atwa mugogo gwinkwana kana Juma.
0: Ah bwana Juma.
1: Bwana Juma Juma.
0: Nuko nuko mzee Juma aramutsinjute bakunzi nabagenzi.
1: Eh nari nibagi wobi tamuze masabo Bernardo mutama wanje.
0: Mhm.
1: Baba makacho bose ba makacho ndabwira ati ndikwihangana kana niko bimeze cyinshi mukaba ati ndikwihangana.
0: Ego yaragize ikibazo makado?
1: Eh so wiwe ni we agidishi bazo.
0: Oh.
1: Rekwa rero cyane.

0: Halo.
1: Sawa.
0: Ni sawa. Ni de tu yag. Halo.
1: Nakumbwa mbwana sa brake.
0: Hey hey. Utwakuyuri he Shadrake?
1: Igikoga misatake.
0: Alala ndagukora ku murongo. None we bibasha byageze gute?
1: Igikoga misatanya.
0: Ijoro giza kuri bande?
1: Yonyene.
0: Ehe.
1: Kedambona abo tuvugana aho se bari hose ni birambi.
0: Yego.
1: Umbono mudi je kuma bibyo ati yambucane Shadrake gutaye. Ndamona uitwa Desire, ndamona Bogari mzima ingawa mishatani gitega kirambire cyane.
0: Yego.
1: Ndamona uri mukanyosha ni wageje mu karugamba, Claude Murushuga ati kirambire cyane.
0: Yego.
1: Ndamona yuri twa yuri na yiganga Claude na yiganga